ambiciozny skupina kabaci. Jesteśmy najnaroczniejszy od posłuchacza. Radia na wielku.